0: wiadomości.
1: 21 maja na kolejnym w tym roku kalendarzowym plenarnym posiedzeniu w Budapeszcie zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Radni wysłuchali informacji o działaniach samorządu za okres od lutego do 21 maja bieżącego roku, a także informacji o przebiegu kampanii wyborczej Rzecznika Narodowości Polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, którym 12 kwietnia bieżącego roku podczas wyborów parlamentarnych wybrano panią Iwonę Totny-Segedy, która z racji nowej funkcji przestała pełnić funkcję zastępcy przewodniczącego Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Pani rzecznik była obecna na zebraniu samorządu. Samorząd podjął decyzję, że stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum sprawował będzie doktor habilitowany Gábor Lodzi. Ponadto podjęto decyzję dotyczącą zasad działania Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej w przedszkola. Zatwierdzono plan pedagogiczny tej szkoły. Podjęto decyzję dotyczącą zagospodarowania pozostałości budżetowych OSP i jego instytucji z lat ubiegłych. Przyjęto poprawki do budżetów tych instytucji oraz wykonanie tych budżetów. Zebrani wysłuchali informacji o pracach związanych z działalnością spółki Dwa Dęby. Radni zadecydowali, że w tym roku nagrodę świętego Władysława samorząd przyznaje księdzu Krzysztofowi Grzelakowi, proboszczowi polskiej parafii personalnej na Węgrzech, a nagrodę za zasługi dla węgierskiej Polonii państwu Wiesławie i Giulii Fularom. Nagrody te zostaną wręczone 27 czerwca podczas obchodów Dnia Polonii Węgierskiej. Zebranie było prawomocne, obecnych było 12 radnych. Przewiduje się, że kolejne plenarne posiedzenie samorządu odbędzie się we wrześniu bieżącego roku. A oto pozostałe informacje. Polonijny Dzień Dziecka odbywa się dzisiaj, czyli 6 czerwca w godzinach od 11 do 15 w 18 dzielnicy Budapesztu w Parku Bokai. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Rzecznik Narodowości Polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Iwona Totny-Segedy. Organizatorami są Stołeczny Samorząd Polski, Samorządy Polskie 17 i 18 dzielnicy Budapesztu, Ogólnokrajowa Uzupełniająca Szkoła Polska i Przedszkole na Węgrzech, Szkoła Polska przy Ambasadzie Polskiej i Stowarzyszenie Polonia Nowa. 12 czerwca o godzinie 16 w Parku Mora w Győr wystąpi chór Akord. Tamtejszy Samorząd Polski jest współorganizatorem Dnia Narodowościowego. Dzień Węgierskiej Polonii w tym roku odbywał się będzie 27 czerwca 2026 roku w Budapeszcie. O godzinie 14 rozpocznie się msza święta w Bazylice Świętego Stefana, a o godzinie 15.10 przejście w asyście orkiestry Dentej Andropol do Centrum Kultury Orontis, gdzie odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród. Zgłoszenia udziału w święcie można kierować na adres olko@polonia.hu do 11 czerwca. Do 30 czerwca w siedzibie NEB w Budapeszcie można oglądać wystawę zatytułowaną Zniszczone miasta Poznań-Budapeszt 1956, która została przygotowana w językach węgierskim, polskim i angielskim. 26 w ostatnią niedzielę lipca odbędzie się tradycyjny doroczny

odpust na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, czyli w Derenku. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Sejrze Szwajerwar można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejna informacja dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem 4 pory roku. Tyle bieżących informacji. 110 lat temu, 29 maja 1916 roku w podłęczyckiej wsi Golbice w rodzinie Felczaków urodziło się 8 dziecko. Najmłodszemu synowi dano na chrzcie imiona Jan Wacław. 29 lat później, na przełomie maja i czerwca 1945 roku, gdy ważyły się losy polskiej niepodległości, młody historyk przygotowywał się do roli emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego do władz Rzeczypospolitej na obczyźnie. Równocześnie Wacław Felczak brał udział w pracach konspiracyjnego Instytutu Europy Środkowej. Zainteresowaniem obejmowano obszar od państw bałtyckich po Bałkany i od Połabia po Białoruś i Ukrainę. Dalekosiężnym celem tych prac było opracowanie naukowych podstaw przyszłej Unii Środkowoeuropejskiej. Zanim doszło do wydarzeń mających miejsce w połowie 1945 roku, Wacław Felczak przeszedł długą drogę z rodzinnej wsi, jeszcze dłuższą i bogatszą, wydarzenia miał przejść w przyszłości. Wacław Felczak pochodził z zamożnej rodziny chłopskiej. Po ojcu przejął zaangażowanie społeczne, po matce wywodzącej się ze złożonej szlachty, tradycje powstańcze i umiłowanie ojczystej przeszłości. Po maturze zdanej w gimnazjum w Toruniu podjął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Zaczął się wówczas uczyć języka węgierskiego, co, jak się okazało, zdeterminowało jego życie. Po uzyskaniu dyplomu wyjechał jesienią 1939 roku na stypendium doktoranckie do Budapesztu. Tam nawiązał wiele przyjaźni i znajomości, między innymi z dyrektorem Instytutu Polskiego. Latem 1939 roku wrócił na wakacje do domu. Wiosną 1940 został wydelegowany do Budapesztu do tworzenia politycznej, cywilnej placówki łączności między władzami Polski na uchodźstwie, a tworzącymi się strukturami Polskiego Państwa Podziemnego. Placówka W w Budapeszcie była do marca 1944 roku najważniejszym ogniwem konspiracyjnej łączności politycznej, przez którą przesyłano sprawozdania o sytuacji pod okupacją, korespondencję, fundusze, wytyczne dla kraju. Jesienią 1944 roku służył w partyzantce Armii Krajowej w Gorcach. Potem prowadził wywiad polityczny na Słowacji. Po wejściu Armii Czerwonej pozostał w konspiracji i latem 1945 roku został wysłany jako ostatni emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego do Londynu. Jako wysłannik polskich władz na uchodźstwie wziął następnie aktywny udział w próbach stworzenia struktur cywilnego, podziemnego, antykomunistycznego w Polsce i zapewnienia mu łączności z rządem. W latach 1945-47 odbył 3 misje między Londynem a krajem. W grudniu 1948 roku został aresztowany w Morawskiej Ostrawie. Przeszedł okrutne śledztwo, w początkach którego jednej nocy osiwiał. Został skazany na dożywotnie więzienie, które dzięki zmianom politycznym opuścił skrajnie wycieńczony w październiku 1956 roku. Mając 42 lata, wrócił do pracy naukowej, zdobył sobie uznanie jako badacz dziejów Europy Środkowej, wspaniały wykładowca i wychowawca młodzieży, a równocześnie człowiek, który wywierał silny moralny wpływ na ważną część środowiska intelektualnego w Krakowie. Od początku lat 70. zacieśniały się jego związki z Węgrami, wśród których znalazł wielu nowych przyjaciół.
pełnej dramatycznych zwrotów biografii Wacława Felczaka najważniejszym polem jego aktywności był udział w organizowaniu i kierowaniu drogami łączności między cywilną konspiracją w okupowanej Polsce a władzami Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Z biografii Felczaka wyłania się portret nieugiętego patrioty, antykomunisty, który mimo swoich przeżyć był najdalszy od kombatanctwa. Jego patriotyzm nie miał nic wspólnego z nacjonalizmem. W pamięci znających go zapisał się jako człowiek niezwykle skromny. Gentleman, który nie narzuca innym swych wartości, ale sam trwa przy nich wiernie i w ten sposób wpływa na otoczenie. Cechowało go wysokie poczucie obowiązku wobec wspólnoty narodowej i życzliwość oraz otwartość wobec drugiego człowieka.

0: Słuchamy pana Wojciecha Frazika, historyka, autora biografii profesora Walczaka. Jakim go pan zapamiętał?
1: W ogóle popatrzyłbym na profesora Walczaka jako człowieka, który dla mnie uosabia tradycję polskiej walki o wolność. I to zresztą jest zawarte w tytule i polskiej książki, i węgierskiej książki. To słowo wolność się pojawia. Tak był wychowany przez matkę w kulcie, w tradycji polskich zrywów niepodległościowych. Tak potem wychowała go szkoła niepodległego państwa polskiego. Potem on sam o tą wolność walczył, a potem uczył innych, w tym mnie, jak być wolnym w systemie, który starał się człowieka zniewolić. I uczył i Polaków, i uczył tego samego Węgrów. Też jak miał już od lat 70. z kolejnym, można powiedzieć, pokoleniem Węgrów do czynienia. Ci jego starsi znajomi, którzy przeżyli świadomie już jako dorośli ludzie tu okres stalinowski, no byli tak mocno, powiedziałbym, przez historię przetrąceni. Natomiast profesor, mimo że niejednokrotnie miał cięższe życie, prawda, bo spędził te 8 najgorszych lat w więzieniu, poddany strasznym torturom, to zachował wewnętrzną wolność i potem uczył innych, jak tą wolność nieść w sobie i wywalczyć. Też dla narodu i dla państwa. I ja tak widzę profesora Walczaka i tak widzę jego dziedzictwo. I do tej wolności on dokładał też współpracę tych wolnych ludzi, wolnych narodów i w perspektywie, no wydawało się to przez lata niemożliwe, wolnych państw, niepodległych, suwerennych państw Europy Środka, naszej części Europy. I to jest no, cały czas aktualne. Nie mamy w tej chwili problemu z wolnością osobistą, nie mamy problemu z wolnością narodu, ale kwestia, jak tą wolność wykorzystamy, w jakim kierunku pójdziemy, czy pójdziemy w kierunku współpracy, to jest cały czas rzecz aktualna. Mamy jakiś wpływ również na polityków i na to, jak toczy się życie państw i narodów. Także tutaj nic nie straciło na aktualności. Całe szczęście, powiedziałbym, że taka troszeczkę pesymistyczna wizja profesora, którą on miał w tych ostatnich latach przed śmiercią, czyli między rokiem 89 a 93, że ona się nie spełniła, bo profesor bał się troszeczkę, że te przemiany mogą być nietrwałe, albo że będą bardzo wolno następować zmiany, że gospodarka jest tak zrujnowana, że nie będziemy w stanie podnieść się, że nie będziemy w stanie przestawić naszych rynków na współpracę z Europą Zachodnią. Ja pamiętam taki wywiad profesora przy okazji spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie, gdzie on właśnie to wprost wszystko przedstawiał. No na szczęście okazało się, że byliśmy w stanie jednak dość szybko przeorientować się na zachód, chociaż niestety wzajemnie rywalizując, ale jednak znaleźliśmy się w tej zjednoczonej Europie i szkoda tylko, że na razie tak mały wpływ na nią wywieramy. Tego profesor nas uczył, że my musimy stać się samodzielnym, ale jako wspólnota narodów, samodzielnym podmiotem wobec tych starych państw Europy Zachodniej.
0: Jak to się stało, że pan się zainteresował w ogóle sprawami węgierskimi?
1: No ja zainteresowałem się Węgrami dzięki profesorowi Walczakowi. Byłem jego seminarzystą. To było seminarium dziejów powszechnych XIX wieku. Oczywiście bardzo szeroko było to pojmowane. Ja sam pisałem bardziej o sprawach polskich niż sprawach historii powszechnej. Powiedzmy w takim kontekście wojny bałkańskiej, mówiąc wprost, ale w polskiej opinii. Natomiast to profesor przywiózł mnie tutaj w 1985 roku wraz ze swoimi seminarzystami do Budapesztu. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy, mogę powiedzieć, zostali moimi przyjaciółmi, przynajmniej niektórzy z nich. Z niektórymi znamy się do dzisiaj. Profesor sprawił, że Węgry stały mi się bliskie. Wracam tutaj. Wracam co prawda jako polski historyk, a nie historyk spraw węgierskich. Wracam głównie poprzez osobę profesora Walczaka, właśnie szukając jego śladów tutaj, bądź mówiąc o nim, tak najprościej to ujmę. bo już swego czasu przyjeżdżałem tutaj z polskim wydaniem książki. No teraz przyjechałem dzięki temu, że jest książka po węgiersku o profesorze.
0: Jak pan myśli, do kogo ta książka trafi?
1: Ja myślę, że trafi przede wszystkim do osób, do których w jakiś sposób trafia też Fundacja Wacława Felczaka ze swoim przekazem. A to jest książka o postaci tak niezwykłej, że ona mogłaby trafić w zasadzie do każdego, bo to jest książka, nie nazwałbym jej tak oczywiście, ale w pewnym sensie książka sensacyjna. To jest trochę tak jak książka przygodowo-szpiegowska, bo tak wyglądało życie profesora. To jest gotowy scenariusz na film taki właśnie z niezwykłymi przygodami, z pościgami, ucieczkami z więzienia. Profesor przecież kilkakrotnie uciekał z więzienia, albo mu się to udawało, albo niestety nie. Przechodził nielegalnie granice w całej Europie, albo w ogóle przekradając się przez nie, albo z fałszywymi dokumentami. Robił to przez wiele lat, miał różne tożsamości. Także zajmował się tak wieloma niezwykłymi rzeczami, że ta biografia po prostu powinna ludzi ciekawić. Jeśli ktoś już po nią sięgnie, no to jest tylko kwestia tego, żeby po nią sięgnąć. Ale wierzę w to, że jeśli znajdą się czytelnicy, ci pierwsi, to oni będą tę książkę polecać. Mam taką nadzieję i prawie pewność, bo co prawda nie potrafię przeczytać tego wydania węgierskiego, ale wiem, jak wyglądała ta biografia, prawda? Więc myślę, że wciągnie. Ona po prostu wciągnie. Pogrzeb profesora Felczaka w 1993 roku miał wymiar wręcz dramatyczny. Niezależnie od tego, że było bardzo liczne grono Polaków i Węgrów na tym pogrzebie, reprezentujących i władze państwowe, ale równocześnie też byli to przyjaciele jego, to na tym pogrzebie po swoim wspomnieniu o profesorze Felczaku zmarł inny kurier tatrzański, Stanisław Marusarz, słynny olimpijczyk, skoczek, bardzo wybitny, no postać wręcz legendarna dla środowiska zakopiańskiego. Jego serce nie wytrzymało po zakończeniu swojego wspomnienia o profesorze, o latach wojennych. Osunął się zresztą na ręce ambasadora węgierskiego Akosza Engelmajera, który stał obok.
0: Proszę Państwa, jeśli kiedykolwiek będziecie w Zakopanem, przy cmentarzu na Pęczowym Brzysku, zajrzyjcie tam.
1: To jest samo centrum Zakopanego, stary kościółek przy ulicy Kościeliskiej, zaraz przy dolnej stacji kolejki na Gubałówkę, cmentarz zasłużonych na Pęczowym Brzysku, gdzie leży bardzo wielu wybitnych Polaków i wśród nich Wacław Felczak.
0: I tam fragment polsko-węgierskiej historii obu naszych krajów, i Polski, i Węgier.

0: Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojanerki Gejmeszy, kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia Pozsellana.